Jakbyś molitą nowinarskiego pisała, rozbrałbyś klic glasu resnice.